0: Przenosimy was na plażę i razem bawimy się w ten poranek. 11 minut do 7. Calvin Harris nam właśnie zagrał.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: A my zapytaliśmy was, co was boli po weekendzie, no właśnie.
0: Na przykład Agę bardzo boli.
3: Wszystko mnie boli, ale tak wyszczególnie to jest głowa, ramiona, kolana, pięty,
4: kolana, pięty,
3: kolana, pięty.
0: Chyba mamy tego samego lekarza, nie?
5: Cześć, po weekendzie boli mnie to, że znów jest poniedziałek.
6: Ja proponuję okład z czegoś dobrego, nie wiem, z dobrej kawy, z dobrej jagodzianki.
0: Dobrej maczy.
7: O. Mnie bolą po weekendzie nogi, bo jak to moja żona powiedziała, cały weekend chodziły mi po głowie.
2: No normalnie Korzeniowski.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
6: Korzeniowski romansu, słuchajcie, polecamy chodzić żonie po głowie, ale tylko w dobrych sprawach.
0: Wow!

0: Nie, no wiadomo. Wiadomo, że to będzie dobry poniedziałek. Black Eyed Peas w RMF Max na 5 minut przed godziną 7 już.
1: Więc teraz warto zrobić RMF Max głośniej, bo za chwilę najważniejsze informacje.
2: Będzie flash, będzie pogoda i sport.
0: No to mamy wszystko.
1: Więc koniecznie trzeba zostać po komplet informacji. Z nami jest 5 minut do godziny 7, punktualnie o 7. Zobaczycie, że tak będzie. RMF Max.
3: Reklama. Słuchaj, Marian.
4: No.
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz, tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Oh, nie no, znowu to samo. Ty też masz dość monotonnego przemysłowego cateringu dietetycznego? Sięgnij po Foodie Force. Gotowane lokalnie, więc odpowiedzialnie za smak i jakość. Oferujący wyłącznie sprawdzone naukowo diety standard, sport, low carb, keto, wege i inne. Tylko z najlepszej jakości składników i z bogatym wyborem dań. Spróbuj Foodie Force. Ten smak sprawi, że nie wrócisz do innych. Wejdź na foodieforce.pl i wybierz swoją dietę.
9: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
11: Zgarniasz
12: 15 tysięcy złotych!
13: Ja nie mogę!
14: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody.
15: SMS o treści MAX na numer 7327.
16: Koszt 3,69.
17: Lub wejdź online na rmfmax.pl.
18: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
19: Harlem Globetrotter.

0: RMF Max.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive, druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
3: Kastorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
1: I po reklamie.

0: Jak ognisko na działce.
1: Jak wypad na wodę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
4: Punktualnie siódma, to oznacza, że czas na garść najświeższych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. A zaczynamy niestety od wiadomości o tragicznym wypadku na Mazurach koło Giżycka na jeziorze Jagodne. Chłopiec na skuterze wodnym uderzył w motorówkę.
5: Na jeziorze Jagodnym na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich doszło do groźnego w skutkach wypadku. 16-latek na skuterze uderzył z dużą prędkością w łódź motorową. 16-latek poniósł śmierć na miejscu. Obecnie trwają czynności wyjaśniające przyczyny tego zdarzenia.
4: O tym wszystkim mówił szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jarosław Sroka. A tropiki wracają do Polski. Alerty przed upałem obowiązują niemal w całym kraju. Poza północą miejscami nawet do 35 stopni. Jak w takim razie przetrwać ten czas?
6: Przede wszystkim wejść w cień, przede wszystkim dobrze się nawadniać również właśnie w ten cień wchodząc.
7: A jeśli nie możemy, jeśli musimy być w słońcu, bo pracujemy, bo musimy się przemieszczać, to co wtedy?
6: Starajmy się tą ekspozycję ograniczyć do niezbędnego minimum, a tam, gdzie tylko jest możliwość schować się w cień, chowajmy się w cień.
4: Odpowiada nam dr Szymon Suwała, rozmawiał z nim Michał Dobrołowicz. Na gorąco, choć zupełnie z innego powodu, jest wciąż na Bliskim Wschodzie. Iran nie zamierza odblokować cieśniny Ormus bez spełnienia swoich warunków przez Stany Zjednoczone. Teheran domaga się m.in. zakończenia amerykańskich działań zbrojnych, blokady irańskich portów oraz zniesienia sankcji. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zapowiedział, że blokada strategicznego szlaku będzie trwała do czasu spełnienia wszystkich żądań.
3: Słuchacie RMF Max.
4: Na środę warto spoglądać w niebo, słuchajcie. Pierwszy raz od 27 lat będziemy mogli obserwować całkowite zaćmienie słońca. W Polsce co prawda częściowe, ale to i tak niesamowite zjawisko. No właśnie. Co istotne, trzeba też zabezpieczyć oczy.
8: Stosujmy ochronę oczu. To znaczy na przykład takie okularki z certyfikowanym filtrem, który odcina mnóstwo promieniowania słonecznego, przepuszczając ilość bezpieczną dla naszego oka.
4: Radził dr Paweł Janowski z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie. Było emocjonujące starcie w ramach trzeciej kolejki Ekstraklasy. Jagiellonia Białystok przegrała z Widzewem Łódź 0-2. Obie bramki padły w drugiej połowie spotkania. Lech Poznań pokonał Piasta Gliwice 3-0. Śląsk bezbramkowo zremisował z Krakowią. A my zmieniamy dyscyplinę, bo na podium Tour de France kobiet Polka. Katarzyna Niewiadoma wywalczyła drugie miejsce. Dziś w Birmingham startują Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Natalia Bukowiecka została kapitanką naszej kadry.
9: Pokazuje, że jestem w formie i jeszcze trzeba tylko troszkę doszlifować i wszystko będzie dobrze w Birmingham. Mam nadzieję, że 50.02 wystarczy już na finał, a w finale to już jest nowa historia i tam już dam z siebie wszystko.
4: Mówiła Natalia Bukowiecka. No niestety, lato ponownie postanowiło nas przetestować. Dziś ukrop na całego w wielu miejscach kraju poza północą, bo tam jeszcze przyjemne 26 stopni, ale już na przykład 32 kreski zobaczymy w Warszawie w Zielonej Górze, 33 to Katowice, Kraków, Rzeszów i 34-35 nawet we Wrocławiu. Wiatr ma wiać głównie słabo, chwilami będzie wzrastał do umiarkowanego, a w burzach powieje silniej i te burze mogą się pojawić na zachodzie szczególnie.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
10: Przepraszam, ile?
11: No!
10: Ile stopni dzisiaj?
11: Przecież miało być już zimno.
10: Upały jeszcze nie odpuszczają. No,
11: halo.
10: Dziękujemy bardzo, ale przy okazji uważajcie, bo się można dzisiaj skaleczyć.
3: Max.
10: Bo jest rano. Czy? Ostry dzień mgły. A to już mundialowa Shakira. Daj, daj. RMF Max. Filip Klimer.
11: Karola Kowalska.
10: Piotrek Świderski, siemano.
11: Cześć.

0: Dobre, bo polskie Sydney, Polak w RMF Max. Prawie 9 minut po godzinie 7.
1: I teraz czas na przepis na 15 tysięcy złotych od siostry afirmacji.
2: Do 15 tysięcy potrzebne nam będą jeden telefon, komputer albo tablet. Co najmniej 3,69 na koncie. Dwa kciuki i chęć wygrania 15 tysięcy złotych.
0: Przepis jest banalnie prosty. Bierzesz telefon, wysyłasz za 3,69 SMS o treści max i już jesteś w grze o 15 koła.
3: Chyba że już siedzisz przy komputerze, to według przepisu można też z niego skorzystać inaczej. Chodzisz na rmfmax.pl, klikasz wielki złoty baner, wypełniasz dane i już jesteś w grze o 15 tysięcy złotych.
2: Co więcej, na stronie książki siostry afirmacji, ja teraz widzę tutaj jakiś dopisek,
3: oj,
2: słuchajcie.
3: Oj tak, bo dopisałam.
2: To jest dopisek, który mówi: wyślij teraz, może siostra powie, wyślij teraz co?
3: Wyślij teraz SMS-a, żeby wziąć udział w rundzie bonusowej i zgarnąć 550 szans więcej.
0: Siostra afirmacja wie co dobre. Po więcej przepisów bijajcie na rmfmax.pl.
2: A siostra powie, która godzina jeszcze, bo ja nie widzę.
3: A 10 po 7 jest słonko. Odpal sobie bibirek, etc.

0: Najlepiej do śniadania, najlepiej do kawy, najlepiej do herbaty, co kto woli. Swedish House Mafia, Likely, Happiness is so set na 19 minut po godzinie 7.
1: No i teraz uwaga, jak przyjeżdżacie na wakacje do Krakowa, ale też uwaga mieszkańcy, to są od dzisiaj zmiany w strefie płatnego parkowania i niestety można łatwo znaleźć za wycieraczką to, co tam nie powinno być, czyli no mandacik, także mandacik. Uważamy.
0: Za przekroczenie, wiadomo czego.
2: No. W ogóle trzeba uważać na drodze, bo albo jest strefa parkowania i zapłacisz mandat, albo spotkasz rolnika, który myśli, że to jego droga i ją po prostu zaora.
3: Max. Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
4: Reklama. Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Max.
10: Sokół odkrywa swoją enklawę w premierowym utworze Pogwarzymy. Posłuchaj już dziś na YouTube i we wszystkich serwisach streamingowych.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Griffith. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Jeżeli wam też się mleko rozlało, to najwyższy czas, żeby posprzątać, bo na ósmą nie zdążycie. 7:30 męskie granie orkiestra i ciebie też bardzo. Właśnie takie hity w RMF Max.
1: Świderski i Karola.
2: No i teraz słuchajcie, sytuacja jest taka, że turyści w Tatrach postanowili się ostatnio schłodzić. No mamy nowy trend. Aha. Jak komuś jest gorąco, to wchodzą sobie do tatrzańskich stawów. Tylko problem jest taki, że tego robić nie wolno. I problem jest też taki, że nie można tego robić nie tylko u nas, ale też nie można tego robić po słowackiej stronie. U nas można dostać 1000 zł mandatu, po słowackiej stronie 300 euro.
3: Także po przeliczeniu, jeśli już ktoś koniecznie chce się wykąpać, ktoś chce się schłodzić, to trochę taniej wychodzi po naszej stronie.
0: Ale jednocześnie przypominamy, że jak nalewacie sobie wody do butelki z potoku na dole, to ktoś na górze akurat może mieć nogi.
2: Taka woda spod samiuczkich stópek.
3: Hej!

0: 21 minut zostało do godziny 8. Tutaj poranna ekipa Wstawa i nie udawaj, a wysyłacie RMF Max, The Kid LAROI i Kelani.
1: Ale cały czas jednocześnie chcemy się z wami bawić. Chcemy, żebyście nam wysyłali zgłoszenia, bo bez was ten program po prostu nie istnieje.
2: No nie, no absolutnie, że nie. No i chcemy w tym wszystkim znaleźć taki wspólny problem poniedziałkowy. Słuchajcie, chcemy wam trochę ulżyć, bo jak sobie teraz przypomnieliście, na przykład przed chwilą, że coś zostawiliście sobie na nowy tydzień, bo wam się na przykład nie chciało w piątek, to możecie nam nagrać o tym głosówkę i my was tutaj przytulimy i powiemy, że mamy tak samo.
1: I jednocześnie każdy się poczuje lepiej, więc jeżeli nawet nigdy nie wysyłałeś do nas żadnego zgłoszenia, no to teraz wejdź na Messenger RMF Max i odpowiedz nam na pytanie.
2: Pytanie brzmi?
0: O czym sobie przypomniałeś, że zostawiłeś na poniedziałek?
2: Na przykład, jak sobie zostawiliście przed weekendem otwarcie koperty z listem z ZUS-u, to musicie to zrobić już dzisiaj, prawdopodobnie, bo czas ucieka. Dajcie znać na Messengerze RMF Max, o czym sobie przypomnieliście, że zostawiliście sobie na poniedziałek.
1: Gorzej, jak ty sobie przypomnij o kanapce.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Dafi, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Dafi. Wspieraj polską produkcję. Więcej na dafi.pl.
6: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
7: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
9: I po reklamie.

Kelly doskonale wie, jak nas wprawić w dobry nastrój, ale umówmy się, my w RMF Max też mamy swoje sposoby i to takie całkiem nie najgorsze. Uwaga, wchodzimy w tryb wakacyjny. Nieważne, czy teraz jesteście w pracy, czy może jednak macie urlop. Wszystko zawsze może być jeszcze piękniejsze, bo życie jest piękniejsze, kiedy w kieszeni możesz mieć takie dodatkowe, luźne 15 tysięcy złotych. A tak się składa, że taką kasę dla Was mamy w RMF Max. Casa de Palma to nasza zabawa wakacyjna, która nieustannie trwa. I tak na początek powiem tylko, jest jeden numer, który warto zapamiętać i z którego już teraz warto skorzystać. Numer 7327, na który wysyłacie SMS-a z hasłem Max. To kosztuje 3,69, no ale czym jest 3,69? W obliczu 15 tysięcy złotych, za które naprawdę fajne wakacje.

0: fajne głupoty można sobie zorganizować albo coś mądrego. Śmiało, SMS, max 7327, tak się walczy o 15 tysięcy złotych. No wiecie, mieć 15 tysięcy, nie mieć 15 tysięcy, no tutaj wybór jest chyba prosty. I oni też wybraliby podobnie. Fuka i Liwka w projekcie Enklawa z numerem Chcę Więcej w RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Szukasz miejsca, które zrobi efekt wow? Opera Club Warszawa. Wyjątkowa przestrzeń w samym sercu stolicy. Tu elegancja łączy się z energią, tworząc wydarzenia, o których mówi cała Warszawa. Firmowy event, bankiet czy gala? Z nami wszystko jest możliwe. W konkurencyjnej cenie i z perfekcyjną organizacją. Opera Club Warszawa. Twoje wydarzenie, nasza pasja. W podziemiach Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Plac Teatralny 1. Zarezerwuj termin już dziś. operaclub.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
8: Jest 10 na zegarach RMF Max, a to oznacza garść najświeższych, sprawdzonych informacji. W skrócie Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. We francuskim rejonie Bordeaux został wprowadzony najwyższy czerwony alert przeciwpożarowy. Ten obszar mierzy się z nową falą rekordowych upałów.
9: Według synoptyków temperatura w niektórych rejonach Akwitanii sięgnąć ma dziś znowu 40 stopni Celsjusza w cieniu. To już piąta fala rekordowych upałów tego lata. W okolice Bordeaux wysłano nadzwyczajne siły żandarmerii, zwiększono tam liczbę patroli na drogach, by tropić ewentualnych podpalaczy i nieostrożnych wczasowiczów, którzy na przykład rzucają niedopałki papierosów.
8: O czym informował Marek Gładysz.
10: Słuchacie RMF Max.
8: Sofna, Falenicka, wieżba z witrażami czy dąb z Woli. Trwa głosowanie na warszawskie drzewo roku. Swojego faworyta możecie wybierać na stronie Zarządu Zieleni.
11: Celem jest wybór drzewa rosnącego na terenie stolicy, które ze względu na swoją historię i cechy gatunkowe, wielkość, obwód, wiek, układ, zasługuje właśnie na tytuł warszawskiego drzewa. Roku.
8: Tyle Adam Przegaliński z Zarządu Zieleni Warszawy. Szczegóły na zzwaf.pl. Głosowanie trwa do 16 sierpnia. Kilkanaście godzin kołysania i rytmicznego stukotu kół, przejazd przez 5 krajów oraz szybkie odwiedziny w 2 europejskich stolicach. Tak w największym skrócie można opisać podróż Adriatic Expressem, czyli pociągiem Intercity, który wozi polskich turystów do Chorwacji. To popularny kierunek letnich wyjazdów wśród Polaków. Najczęściej jednak wybierają oni samochód lub samolot. Od ubiegłego roku jest jednak możliwość odbycia tej podróży właśnie pociągiem. Start w Warszawie, meta w Rijece. O powód takiego wyboru pasażerów Adriatic Expressu pytała reporterka RMF Max Michalina Pieczyńska-Hamczyk.
12: Taka opcja się nam pojawiła i tak wybraliśmy, żeby zobaczyć, spróbować.
13: Czyli co, w kategoriach przygody bardziej?
12: No tak, no, pewnie, że tak.
14: Tak.
12: No.
14: Pierwszy raz pociągiem jedziemy.
15: To wygodna forma podróży. Można wziąć dużo bagażu, nie trzeba się martwić o kilogramy jak w samolocie.
8: No, rzeczywiście to może być jakiś plus.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Jeżeli zerkniemy na temperaturę, no to to może przyprawiać o ból głowy. Dziś na termometrach maksymalnie od 33 do 34 stopni i to jest temperatura w cieniu, więc w słońcu będzie jeszcze więcej. Tego słońca dziś będzie naprawdę sporo. To słońce raczej nie będzie miało dziś konkurencji. Wiatr wieje słabo, on też niespecjalnie nam pomaga. Chwilami może wzrastać do umiarkowanego. Natomiast jeśli chodzi o biometr, on pozostaje niekorzystny, a to znak, że z samopoczuciem może nie być dziś najlepiej.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
17: Hity na maksa.
0: Witam słuchacza gorąco, witam słuchacza serdecznie, to RMF Max, to jest Lato na Maxa, Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry, do 13 zostaję z wami i od razu wam przyznaję, no kawy jeszcze nie piłam dzisiaj, wszystko przede mną, być może przed wami też, ale mamy też inne sposoby na pobudzenie, jeżeli do ekspresu kolejka. Hity na Maxa, co dobrze pobudzają, Ring My Bell po 10:00.

0: Jeżeli słyszysz tę nowość,
1: przedłużyć lato jeden dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit,

To Dub Dogs i How Does It Feel w RMF Max, chociaż żeby być tak w pełni uczciwą, to powinnam powiedzieć, że to tak naprawdę numer z lat 80. Grupa New Order i Blue Monday, 83 tak dokładnie, ale zremiksowany pod dzisiejszą nutę, pod dzisiejsze bity, no i tak to brzmi, miks między latami 80. a 20. XXI wieku. Taki sweet spot, tak bym to chyba nazwała. No to dobra, dostajemy teraz faktycznie sweet spot, coś dokładnie pomiędzy jednym, a drugim. No i nutka nostalgii przy okazji też się odpali, bo ten numer ma już ponad ćwierć wieku. To Nelly w RMF Max. Lubimy wracać do takich perełek.

0: Bosa i Magnetic wprawiają nas w bardzo dobry nastrój, ale my w RMF Max mamy na wprawianie was w dobry nastrój również inne sposoby, na przykład 15 tysięcy złotych. 15 tysięcy, z którymi można zrobić coś naprawdę fajnego albo coś naprawdę ważnego, coś bardzo też potrzebnego przy okazji, i na to stawia właśnie Dominika, która niedawno w RMF Max wygrała właśnie 15 tysięcy złotych.
1: Jestem w trakcie robienia dachu w swoim domu, więc na pewno te pieniądze poświęcę na to.
0: To brzmi jak bardzo dobry cel, bardzo mądry cel, ale wcale nie musicie mieć mądrego celu, nie musicie mieć dachu do roboty, żeby wejść do naszej zabawy. Śmiało, SMS z hasłem MAX ślecie na 7327 za 369 albo zaglądacie na rmfmax.pl i tak oto po prostu wchodzicie do naszej zabawy, w której do zgarnięcia 15 koła. SMS MAX 7327. RMF
2: MAX. Reklama.
3: Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
4: Co? Ile?
3: Złotych. 15 tysięcy złotych.
5: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
8: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Harlem Globetrotter.

0: RMF Max.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz, tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Rabaty minus 80% w Faktory Ursus Jannopol. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma i wielu innych. Tylko w outletach Faktory Ursus i Jannopol.
5: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
9: I po reklamie.

nowy Oskar Cymse w RMF Max. Tym numerem ogłasza nową erę, tym numerem ogłasza trzecią płytę. I muszę wam przyznać, Oskar Cymse bardzo wydoroślał w ostatnim czasie. Trochę się u niego pozmieniało, ale nadal się kumplujemy, tak my i Oskar. To można powiedzieć, że tutaj mamy sztamę cały czas. W tym roku parę razy pojawił się na naszej trasie Lato na Maxa, a był między innymi w Gorlicach, był między innymi w Gogolinie czy w Ogrodzieńcu. No i pewnie jeszcze nie raz będziemy się spotykali. Ostatnio Oskar wpadł też do nas do studia, więc jeżeli jesteście ciekawi, co nam powiedział o tej nadchodzącej płycie, o tym, jakie ma przemyślenia wchodząc w 26 rok życia, to zaglądajcie na nasze sociale, bo tam zobaczycie naprawdę no takie fragmenty, jakich nikt inny do tej pory nie słyszał. Także po więcej Oskara Cymse zapraszam na sociale RMF Max, a po więcej muzyki zostańcie blisko.

0: reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Kaufland jest fresh.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
7: Klasa, aha, nawet klasyka.
6: Arab?
7: Też klasa.
8: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
9: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
8: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
10: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl.
11: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
12: Pora na wakacje.
11: Pora na hybrydę z rabatem.
13: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.

za 22,98 za metr kwadratowy, a klej elastyczny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.

0: kupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę Moja Biedronka. A do tego wszystkie produkty Persil. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
2: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
5: taniej masz. I po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
7: Jeżeli zerkniemy na temperaturę, no to to może przyprawiać o ból głowy. Dziś na termometrach maksymalnie od 33 do 34 stopni i to jest temperatura w cieniu, więc w słońcu będzie jeszcze więcej. Tego słońca dziś będzie naprawdę sporo. To słońce raczej nie będzie miało dziś konkurencji. Wiatr wieje słabo, on też niespecjalnie nam pomaga. Chwilami może wzrastać do umiarkowanego. Natomiast jeśli chodzi o biometr, on pozostaje niekorzystny, a to znak, że z samopoczuciem może nie być dziś najlepiej.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
8: RMF Max.
9: RMF Max. Warszawa.

Miley Cyrus wie, co mówi. Dać sobie kwiaty to jest jeden z najpiękniejszych prezentów, jakie tak casualowo, bez okazji, można sobie na szybko zorganizować. Flowers w RMF Max, to jest lato na maksa, ale oprócz dawania sobie kwiatów, kochani, możemy sobie dać też coś innego. Możemy sobie dać jakąś nadzieję, możemy sobie dać taki powód, taką rzecz, która sprawi, że nam się trochę lepiej będzie żyło, łatwiej będzie żyło, szczególnie kiedy trzeba iść do pracy. Dlatego mam do Was pytanie. W poniedziałkowe przedpołudnie, na co czekacie w ten nadchodzący weekend? Bo do weekendu mamy jeszcze daleko, ale ten tydzień jakoś trzeba, wiecie, przetrwać. Jakaś myśl musi nas trzymać tak pozytywnie przy życiu. Dlatego bardzo Was proszę, uruchommy nasz zbiorowy umysł wszystkich słuchaczy RMF Max i podeślijcie taką głosówkę na Messengera, naszego, maksowego, na co czekacie w nadchodzący weekend, dzięki czemu ten tydzień przetrwacie. A ja dorzucę do tych najciekawszych głosówek, tych najbardziej pomocnych, oczywiście gadżety od RMF Max. A więc śmiało, głosówki, Messenger, RMF Max, na co w ten weekend nadchodzący czekacie najbardziej.

0: sama. Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%. Kup 3 z Kaufland Kart Extra, 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet, kup 1 z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
8: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 lat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Sokół odkrywa swoją enklawę w premierowym utworze Pogwarzymy. Posłuchaj już dziś na YouTube i we wszystkich serwisach streamingowych.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
11: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Max.
14: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
17: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
18: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
19: I po reklamie.
20: 11 w RMF Max. Pora na Flesz. Anna Łopuszańska. Zapraszam. W tym tygodniu kończą się konsultacje przepisów dotyczących planowanej reformy systemu ochrony zdrowia. Wśród propozycji jest wprowadzenie górnych limitów zarówno zarobków, jak i czasu pracy medyków.
21: Związek Powiatów Polskich przekonuje, że proponowane maksymalne 240 zł, a przy dodatkowych zadaniach 360 zł brutto za godzinę pracy lekarza to za dużo. Dyrektorzy lecznic obawiają się, że ten górny limit sprawi, że medycy będą masowo domagać się podwyżek, a lekarze krytykują to, że w publicznym systemie ochrony zdrowia będą mogli pracować nie więcej niż przez 320 godzin miesięcznie.
20: A rząd chce, by główna część reformy weszła w życie 1 stycznia, dodaje Michał Dobrołowicz.
22: Słuchacie RMF Max.
20: Na dniach mają zacząć działać automatyczne słupki na złote i zgody. Takie rozwiązanie pozwoli ograniczyć ruch samochodów w tym miejscu.
23: Nie jest to obszar całkowicie wyłączony z ruchu. Jest udostępniony wjazd i obsługa komunikacyjna dla wszystkich tych, którzy z tego obszaru muszą skorzystać, bo na przykład tutaj mieszkają, czy prowadzą działalność gospodarczą. Natomiast pozostali kierowcy, którzy nie mają tutaj takich celów, celów podróży. Zapraszamy ich do korzystania m.in. z garażu podziemnego na Placu Powstańców Warszawy. Dostawców zapraszamy również do korzystania ze specjalnie wyznaczonych kopert. Jest ich kilkanaście w całej okolicy, więc można wybrać tą najbliżej danego lokalu.
20: Mówił Michał Pieńko z ZDM-u, z którym w nowym centrum Warszawy spotkał się nasz reporter Przemek Mzyk. A my dziś ostrzegamy studentów, którzy być może chcieliby sobie dorobić wakacje. Pamiętajcie, że oszustów nie brakuje, dlatego umowa to podstawa.
0: Ważnym aspektem jest również sytuacja, kiedy ktoś mówi wam na przykład, że dobrze, możesz przyjść do pracy od jutra, ale umowę podpiszemy za tydzień czy za dwa. Bardzo często dochodzi do sytuacji, kiedy ktoś po tygodniu czy po dwóch pracy ani nie uzyskuje umowy, ani nie uzyskuje wynagrodzenia.
20: A o tym wszystkim mówiła nam Anna Jackowska z Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławku.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
20: Przepiękna pogoda za oknami. Dziś zdecydowaną przewagę ma słońce. Właściwie bezkonkurencyjne jest dziś. No i w dodatku jeszcze na termometrach maksymalnie mamy okolice 33, 34 nawet. To jest maksymalna temperatura na dziś. No będzie ciężko to wytrzymać. Wiatraki w ruch. Klima na pewno się przyda. No i jeszcze trzeba szukać cienia. Warto też pamiętać o odpowiednim nawodnieniu. Biometr nie jest korzystny, a to oznacza, że z samopoczuciem może nie być najlepiej.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Oczywiście, że będą. No wiadomo, po fleszu, po prognozie pogody trzeba podrzucić coś pod nóżkę. Od tego nas macie. Lato na maksa, Natalia Kawałek. Siemano po 11. A podrzucę wam na początek tej godziny coś z naprawdę wysokiej półki, czyli nasz piątkowy hit dnia. Dawid Podsiadło, Na błysk. Lista Hot Bands polecam sprawdzać na rmfmax.pl albo po prostu dać głośniej i się dać porwać.

0: kojarzycie naszą zabawę Casa de Palma, w której do zgarnięcia 15 tysięcy złotych. No i zasady są takie, że żeby wejść do tej zabawy, trzeba się zgłosić SMS-em z hasłem MAX na numer 7327 za 369. Ale uwaga! Mam dla was teraz zabawę i zagadkę w jednym, która zwiększy wasze szanse na tych 15 tysięcy złotych, bo zamiast maksa w SMS-ie możecie wpisać odpowiedź na naszą zagadkę i wtedy wasze zgłoszenie pomnoży razy 1000. To będzie jedno słowo, proste słowo, odpowiedź na zagadkę, którą teraz usłyszycie. Uwaga! Co to jest? Twardy jak kamień, z palmowego drzewa spada. Kto wypije słodką wodę, ten białe wnętrze zjada. Jeżeli wiecie, o co chodzi, to śmiało wpisujcie odpowiedź na to hasło SMS-em numer 7327 za 369 i takiego SMS-a pomnożymy razy 1000. Pamiętajcie, 15 koła czeka.
1: Max. Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
5: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i golf przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Jeszcze raz!
9: W parku rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas

0: Skorzystam z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
1: Halo, halo? Tu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Proszę zapiąć pasy. Startujemy w podróż do świata pionierów polskiego lotnictwa w epoce dwudziestolecia międzywojennego. Aeroplany, żołnierskie pieśni, historia Bitwy Warszawskiej i jazzowe rytmy. To wszystko czekać będzie na Was podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Od 14 do 16 sierpnia. Zapraszamy na wystawy, wykłady, koncerty, rodzinne atrakcje i wyjątkową potańcówkę pod gołym niebem. Sprawdź na muzeumpilsudski.pl.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: I po reklamie.
6: Jak leżenie nad rzeką.
7: Jak prawdziwy spontan.
6: Jak pierwsza godzina urlopu.

0: I to się nazywa dobry beat, z którym można iść przez cały tydzień. Tame Impala, Jenny, no i Dracula w RMF Max. A właśnie, żeby dobrze iść przez tydzień, to się trzeba jakoś wesprzeć, jakoś się pozytywnie nakręcić, mieć taki cel, coś, na co się cały tydzień czeka. O to was właśnie prosiłam, o takie głosówki, żebyście podsyłali messengerem na RMF Max i Kuba, można powiedzieć, podesłał mi całą listę, że promocja na stacji benzynowej, ale oprócz tej promocji to coś jeszcze.
1: Najbardziej jeszcze czekam na nasze wsiowe dożynki Dni Chleba w Staszowie. Pozdrawiam wszystkich, którzy będą na nie iść.
0: No to jeżeli planów nie macie, to Kuba wam chyba plany zorganizował i zaglądajcie na Dni Chleba, bo to może być naprawdę dobra impreza. Dobra, na co jeszcze czekacie ciekawego?
2: W weekend po całym tygodniu pracy to najbardziej czekam, żeby się wyspać.
0: A, kto tak nie ma, ale z tym to faktycznie, do weekendu chyba trzeba poczekać. Tymczasem nie czekajcie i nagrywajcie głosówki. Messenger RMF Max, tutaj podrzucajcie głosówki, na co wy czekacie w związku z tym nadchodzącym, powolutku bardzo, weekendem. Ustalmy sobie priorytety w RMF Max.

0: o tym muzycznym powrocie na nasze radary mówiłam. Lykke Lee powróciła, Swedish House Mafia, Happiness is so sad, to za nami w RMF Max. Jeżeli chodzi o smutki, to mam nadzieję, że to, co usłyszymy za chwilę od naszych dziennikarzy, smutne nie będzie, bo będzie najnowsza prognoza pogody. Co nas czeka, czego się spodziewać, wszystkie konkrety i szczegóły dosłownie za chwilę. Zostańcie blisko radia.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie

0: Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuję.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie. 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorozność zatok opocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
0: I po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
6: Przepiękna pogoda za oknami. Dziś zdecydowaną przewagę ma słońce. Właściwie bezkonkurencyjne jest dziś. No i w dodatku jeszcze na termometrach maksymalnie mamy okolice 33, 34 nawet. To jest maksymalna temperatura na dziś. No będzie ciężko to wytrzymać. Wiatraki w ruch, klima na pewno się przyda. No i jeszcze trzeba szukać cienia. Warto też pamiętać o odpowiednim nawodnieniu. Biomet nie jest korzystny, a to oznacza, że samopoczuciem może nie być najlepiej.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.

chłopak z najszerszym uśmiechem, jaki znam, Bruno Mars i Locked Out of Heaven w RMF Max. Takie bęgery podrzucamy. To w ramach oczekiwania na weekend. I właśnie do powrotów weekendowych jeszcze będziemy wracać, nomen omen, tematycznie do tego, co nam tam ponagrywaliście na głosówki na Messengerze RMF Max. Można nagrywać cały czas, oczywiście, ale w międzyczasie podrzucę numer, na który czekaliśmy, bo chyba trochę nie wiedzieliśmy, jak bardzo potrzebujemy takiego nostalgicznego uderzenia. Tak kiedyś brzmiał EDM, taki był kiedyś trance i to dostajemy w 2026. Na całe szczęście tacy artyści cały czas jeszcze są. Armin van Buuren i Sasha. Oni się spotkali i oni taką piękną rzecz stworzyli. No posłuchajcie sami, to Everlasting w RMF Max.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz, tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Nie no, znowu to samo. Ty też masz dość monotonnego przemysłowego cateringu dietetycznego? Sięgnij po Foodie Force. Gotowane lokalnie, więc odpowiedzialnie za smak i jakość. Oferujący wyłącznie sprawdzone naukowo diety standard, sport, low carb, keto, wege i inne. Tylko z najlepszej jakości składników i z bogatym wyborem dań. Spróbuj Foodie Force. Ten smak sprawi, że nie wrócisz do innych. Wejdź na foodieforce.pl i wybierz swoją dietę. Links.

0: Magenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowit. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Jest punktualnie 12 w RMF Max, a to oznacza garść najświeższych informacji. Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie, zapraszam. A Flash południe zaczynamy od informacji o awarii strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Problemy dotyczą także jej aplikacji na smartfony i logowania do platformy usług elektronicznych zakładu. Nowe leki dla pacjentów z chorobami rzadkimi znajdą się na październikowej liście refundacyjnej. Jakie dokładnie?
7: Po pierwsze, lek dla dzieci chorujących na dystrofię mięśniową Duchenna. Miesięczna terapia kosztuje prawie 30 tysięcy złotych. Kolejna zmiana, o której się dowiedziałem, to refundacja od jesieni leku na rzadką chorobę określaną skrótem VHL, czyli zespół von Hippel-Landau. To jest choroba genetyczna, z którą w całej Polsce zmaga się ponad 1000 osób.
6: Tyle od Michała Dobrołowicza.
8: Słuchacie RMF Max.
6: W jednym z domów jednorodzinnych w Piastowie pod Warszawą doszło do pożaru. Na miejscu działają ekipy strażaków. Słup dymu widać się z kilku kilometrów. Dom znajduje się przy niewielkiej osiedlowej drodze w gęstej zabudowie jednorodzinnej. Lokalne władze w związku z tym, że w budynku mogły znajdować się niebezpieczne substancje, proszą mieszkańców o nieotwieranie okien i pozostanie w domach. Do 16 sierpnia możecie oddawać głosy na warszawskie drzewo roku. Do wyboru jest aż 12 kandydatów.
9: Jest też takie drzewo jak nieduża wierzba biała w parku Fossa i Stoki Cytadeli. To jest park pod naszą opieką. To jest takie już właściwie spróchniała, można powiedzieć, resztka drzewa. Kilka razy była podpalana.
6: Tyle Adam Przegaliński z Zarządu Zieleni Warszawy. Szczegóły na zzw.waw.pl. A my dziś zaglądamy do wyjątkowego pociągu. Wakacje w Chorwacji wcale nie muszą się wiązać z wielogodzinną jazdą samochodem czy ograniczeniami związanymi z bagażami na lotniskach. Do Rijeki dojedziecie składem Adriatic Express.
10: My akurat nie możemy latać samolotem, także wybraliśmy pociąg.
11: Jak można się sobie przejść, to nie jest samochód, także można sobie pochodzić po wagonie i zjeść coś, nie ma problemu.
12: Bo jeszcze tym nie jechałam tak daleko.
6: A teraz czas już na prognozę pogody.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Za oknami dziś pięknie, słonecznie, no ale gorąco. Ten ukrop na razie nas nie opuszcza. Miał chwilę przerwy w weekend, rzeczywiście było czym oddychać, no ale dziś mamy znów 33, 34 nawet na termometrach w ciągu dnia maksymalnie. No trzeba szukać cienia, trzeba dbać o nawodnienie, trzeba chować się gdzieś tam, gdzie są klimatyzowane pomieszczenia. No i jutro będzie powtórka z rozrywki, na razie na chłodne powietrze się nie zanosi.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: Uwaga, komunikat do tych, którzy siedzą w pracy. Coś tam macie już odhaczone. Zaczynamy poniedziałkowy popołudnie, pierwszy etap tego tygodnia. Szczęśliwie jest już za nami. Delektujcie się tym! Powtórzę jeszcze raz, poniedziałek po 12:00, już mamy. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry. Przepraszam od razu wszystkich tych, którym delikatnie zepsułam urlop.

0: Robin Schulz i Barb zrobili numer dla tych, którzy aktualnie są na urlopie, bo to jest właśnie ten feeling, to uczucie, better times, lepszy moment życia, kiedy można sobie złapać oddech. Ale złapać oddech można na milion różnych sposobów, nawet w pracy, bo myślami można gdzieś uciec na przykład. Nieważne, czy jesteście teraz za kółkiem, czy gdzieś na magazynie, czy za ladą, czy na przykład przed komputerem i coś musicie ważnego przeklikać. No kochani, 15 tysięcy złotych to jest rzecz, o której możecie myśleć wciąż i wciąż, bo takie pieniądze są do zgarnięcia w RMF Max, a co z nimi zrobicie? To jest już tylko wasze słodkie zmartwienie. Ale żeby to słodkie zmartwienie mieć, to najpierw musicie się do nas zgłosić na rmfmax.pl. Tutaj przyjmujemy wasze zgłoszenia i teraz uwaga! Warto się zgłosić właśnie tu i teraz, bo teraz odpalam rundę bonusową dla wszystkich. Kto zgłosi się w tym momencie, ten dostanie mnożenie. Razy 590 każde wasze zgłoszenie zostanie pomnożone, to oznacza, że jest większa szansa, że dzisiaj po południu Ania z Fyłasem zadzwonią właśnie do was. rmfmax.pl, tu zaglądacie po 15 tysięcy. Max!
1: Się trzymajcie, fajnie się słucha radia przy robocie.

0: ostatni dzień lata. Coś mi się wydaje, że oprócz tego, że to jest bardzo dobry numer, to na ostatni dzień lata nikt szczególnie nie czeka, ale za to wiem, na co czekają słuchacze RMF Max. W związku z powoli, krok po kroku, zbliżającym się nadchodzącym weekendem, bo co z tego, że mamy już ledwo rozpoczynające się poniedziałkowe popołudnie, o weekendzie można myśleć, kiedy tylko chcecie. No to dobra, na co czekają słuchacze RMF Max?
1: Pieniądze, bo jak będą pieniądze, to będzie weekend. Bez pieniędzy weekendu nie będzie.
0: I z jednej strony ciężko się z tym nie zgodzić, bo z pieniędzmi wszystko jest lepsze, ale z drugiej strony bez pieniędzy, no weekend w kalendarzu tak czy siak się pojawi. Tak jak u nas, niezależnie od godziny, dnia, tygodnia czy czegokolwiek innego, hity na maksa się pojawiają. Lato na maksa brzmi właśnie tak.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Turyści w Tatrach, aha, jak komuś jest gorąco, to wchodzą sobie do tatrzańskich stawów. Tylko problem jest taki, że tego robić nie wolno. Nie można tego robić nie tylko u nas, ale też nie można tego robić po słowackiej stronie. U nas można dostać 1000 zł mandatu, po słowackiej stronie 300 euro.
3: Także po przeliczeniu, jeśli już ktoś koniecznie chce się wykąpać, ktoś chce się schłodzić, to trochę to nie wychodzi po naszej stronie.
4: Ale jednocześnie przypominamy, że jak nalewacie sobie wodę do butelki z potoku na dole, to ktoś na górze akurat może mieć nogi.
2: Taka woda spod samiutkich stópek.
3: Hej!

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatokopocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
11: Harlem Globetrotter.

0: 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
2: Halo, halo? Tu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Proszę zapiąć pasy. Startujemy w podróż do świata pionierów polskiego lotnictwa w epoce dwudziestolecia międzywojennego. Aeroplany, żołnierskie pieśni, historia Bitwy Warszawskiej i jazzowe rytmy. To wszystko czekać będzie na Was podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Od 14 do 16 sierpnia. Zapraszamy na wystawy, wykłady, koncerty, rodzinne atrakcje i wyjątkową potańcówkę pod gołym niebem. Sprawdź na muzeumpilsudski.pl.
3: I po reklamie.
4: Po swojemu.
5: Na spontanie.
4: Na luzie.
6: Zawsze na maksa. A to na maksa.
7: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
9: Za oknami dziś pięknie, słonecznie, no ale gorąco. Ten ukrop na razie nas nie opuszcza. Miał chwilę przerwy w weekend, rzeczywiście było czym oddychać, no ale dziś mamy znów 33, 34 nawet na termometrach w ciągu dnia maksymalnie. No trzeba szukać cienia, trzeba dbać o nawodnienie, trzeba chować się gdzieś tam, gdzie są klimatyzowane pomieszczenia. No i jutro będzie powtórka z rozrywki, na razie na chłodne powietrze się nie zanosi.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
7: RMF Max. RMF Max Warszawa.

0: I to jest potężny, festiwalowy bit, nieważne gdzie aktualnie siedzicie, stoicie, czy robicie cokolwiek innego. Shouse, Love Tonight, no i remix Robina Schulza. To jest absolutne muzyczne złoto, które chciałam wam podarować jeszcze przed godziną 13, żebyście mnie dobrze zapamiętali. Natalia Kawałek, dziękuję wam pięknie za nasze dzisiejsze spotkanie, za nasze dzisiejsze lato na maksa. Jutro też się słyszymy, mam nadzieję. A żebyście mnie zapamiętali jeszcze lepiej, to podrzucę nowość dla wszystkich tych, którzy lubią dobre polskie granie, dobre polskie rapsy, a umówmy się, PZ to jest klasa sama w sobie, to jest legenda, nic więcej nie mówię, po prostu zostawiam was z dobrymi brzmieniami na resztę poniedziałkowego popołudnia. Pa!
1: To jest nowość RMF Max.
2: Spoko, spoko, bez nas nie zaczną, wiesz?

0: rana.
1: Marian, o czym myślisz?
0: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
0: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo

0: aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Rabaty minus 80% w Faktory Ursus Jannopol. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80 Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma i wielu innych. Tylko w outletach Faktory Ursus i Jannopol.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
3: Góra w

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Hip-hop na pełnej. BDOS 2115. KUKE 2115. New, Problem, Reto i wielu innych na Fire Festival. 28-30 sierpnia. Promenada superauto.pl Stadionu Śląskiego w Chorzowie. W sprzedaży bilety jednodniowe i pakiety na eventim.pl. No to Fire!
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
3: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: I po reklamie.
10: Tak brzmi lato na maksa.
11: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
12: Na zegarach 13 to znak, że czas na garść najświeższych informacji w skrócie. Anna Łopuszańska, zapraszam na Flash. Nasze dane są bezpieczne, a awaria strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest spowodowana atakiem hakerskim, informuje ZUS. Od kilku godzin użytkownicy nie mogą korzystać zarówno ze strony zakładu, jak również z aplikacji mobilnej.
13: Jak się dowiedziałem, jest to atak, który ma na celu wyłącznie obciążenie serwerów, co powoduje, że nie możemy korzystać z usług na stronie ZUS.pl i w aplikacji mobilnej. W tej chwili nie wiadomo, ile potrwa walka z atakiem i usuwanie awarii. Strona ZUS-u od czasu do czasu działa, jednak wciąż trzeba się liczyć, że w pewnej chwili zamiast konkretnego okienka pojawi się biała strona.
12: Tyle od Kacpra Wróblewskiego.
14: Słuchacie RMF Max.
12: 28-letni Gruzin w rękach służb. Funkcjonariusze Straży Granicznej na lotnisku Chopina ujęli poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania przez austriacki wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna został zatrzymany po przylocie z Tbilisi. 28-latek podejrzany jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej trudniącej się ułatwianiem cudzoziemcom przekraczanie granicy wbrew przepisom oraz przemyt ludzi przez granicę. A teraz ważna sprawa do studentów. Jeżeli chcecie sobie dorobić, no to pamiętajcie, by dobrze wszystko posprawdzać, zanim podejmiecie zajęcie.
15: Prawo pracy mówi, że najpóźniej przed rozpoczęciem czynności zawodowych trzeba podpisać umowę, więc de facto dzisiaj prawo bardzo ściśle reguluje moment, kiedy taką umowę trzeba podpisać. Więc jeżeli nie macie podpisanej umowy, to tak naprawdę nie powinniście wykonywać żadnych czynności zawodowych.
12: To była Anna Jackowska z Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku, a teraz uwaga mieszkańcy, jeszcze do niedzieli można głosować na warszawskie drzewo roku.
16: Wśród tych zgłoszonych drzew są też takie drzewa nie tak duże, ale o dużym znaczeniu dla lokalnych mieszkańców. Jest znana falenicka sosna, taka charakterystycznie pochylona nad ulicą Patriotów przy torach kolejowych.
12: Mówił Adam Przegaliński z Zarządu Zieleni Warszawy. Szczegóły na zzw.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Pięknie, ale bardzo gorąco. Na termometrach dziś maksymalnie do 33-34 stopni, więc ukrop wrócił. Jeśli chodzi o wiatr, on niespecjalnie nam pomaga. Dziś wieje głównie słabo, chwilami tylko może wzrastać do umiarkowanego. Biometr nie jest korzystny, a to znak, że z samopoczuciem może być dziś różnie. Trzeba szukać cienia, najlepiej klimatyzowanych pomieszczeń, no i zakrywać głowę. Także warto pamiętać o nawodnieniu. Jeśli chodzi o jutro, to tak do 28 stopni.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
18: Jeśli ktoś dzisiaj zlądował w pracy po urlopie, to RMF Max powinien mieć szczególnie głośno.
19: To trafił w dziesiątkę, w końcu 10 sierpnia dzisiaj w kalendarzu. Ania Fiołas, siemacie, z takimi poniedziałkami też wiemy, jak sobie radzić. Bądźcie z RMF Max, to Jason Derulo. Na dzień dobry, po pierwszej.
18: A my z wami do 17. Hello.

0: Jeśli brakuje wiatru za oknem, to z głośnika przy tym numerze jest zawsze Alan Walker i Ava Max. To Fate za nami w RMF Max.
1: Takie dźwięki niosą nas przez poniedziałek. Co tam w poniedziałek u was? Co robicie w pracy? Bo może macie, tak jak Dominika.
2: Jak siedzę w pracy, to po prostu cały czas gdzieś ktoś gra i mówię, może mi się uda. I tak z moją koleżanką z naprzeciwka z biurka tak ciągle sobie mówimy, że codziennie do nas ktoś dzwoni, ale to nie.
0: No, aż do tego momentu, aż wreszcie zadzwoniliśmy do Dominiki i wygrała 15 tysięcy złotych.
1: Przed weekendem, co przyniesie ten tydzień? Aż jesteśmy ciekawi, bo to możesz ty dzisiaj 15 tysięcy wyciągnąć z naszych kokosów. To możliwe. Dominika pokazała, że siedząc w pracy, można impulsywnie wejść do zabawy i zarobić dużą kasę w RMF Max.
0: Nie ma co, siedzicie z koleżanką, z kolegą, chwytajcie za telefon i wysyłajcie hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em i dajcie się ponieść temu tygodniowi i tej zabawie.
1: Tak się bawimy i tak wy wygrywacie dużą kasę. 7327 SMS o treści Max.
3: Max. Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
4: Co? Ile?
3: Złotych! 15 tysięcy złotych!
5: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.

0: galeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo lody Grycan od 480 do 500 ml w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Super Zoo. Tylko do 19 sierpnia kupisz żwirek silikonowy Magic Pearls 3,8 litra aż 61% taniej za 9,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 25,99. Zapraszamy do Super Zoo w cecha Zielony Targówek w Warszawie. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
8: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
9: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
10: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: przydziela nam się wakacyjny vibe. To Milki w RMF Max, ale jednak mamy poniedziałek. Przed chwilką sam się o tym przekonałem. Czytam właśnie w sieci. Polski żużlowiec osiadł na mieliźnie. Mówię, jak on to zrobił?
1: No.
0: A, bo to chodziło o żaglowiec. Pomogli Finowie, Bogu dzięki, wszyscy bezpieczni. Żaglowiec z mielizny wyciągnięty, nie żużlowiec.
1: Fioas, ja może nie jestem z Finlandią, ale mimo wszystko pomogę ci, nie jesteś sam w tym w poniedziałku. Dawid Podsiadło z nami na

0: Tak robiła J-Lo. Na pewno nie jadła marcypanowej czekoladki. To pewne.
1: Tymczasem ja lubię.
0: My szykujemy się na zaćmienie słońca. To w tym tygodniu, już za dwa dni. Z Polski będzie widoczne częściowo.
1: No, ale będziemy na pewno śledzić te wydarzenia. Tymczasem najpierw sprawdzamy, czy będzie trochę słońca, czy więcej chmur w naszej okolicy. Za moment prognoza.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Siemka. Muzyka poważna. Klasa czy obciach?
6: Klasa, a nawet klasyka.
5: Arab?
6: Też klasa.
7: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
8: Do zobaczenia w Warszawie. Dziwek.
7: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
9: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
10: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
13: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
14: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
15: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
19: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
20: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
17: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
1: Pięknie, ale bardzo gorąco. Na termometrach dziś maksymalnie do 33-34 stopni, więc ukrop wrócił. Jeśli chodzi o wiatr, on niespecjalnie nam pomaga. Dziś wieje głównie słabo, chwilami tylko może wzrastać do umiarkowanego. Biometr nie jest korzystny, a to znak, że z samopoczuciem może być dziś różnie. Trzeba szukać cienia, najlepiej klimatyzowanych pomieszczeń, no i zakrywać głowę. Także warto pamiętać o nawodnieniu. Jeśli chodzi o jutro, to tak do 28 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.

0: Sombre to jest utwór, który pozwala przetrwać na 12-godzinnym dyżurze. 12 to 12 za nami w RMF Max.
1: A my pomagamy przetrwać poniedziałek w pracy, tak po prostu, w zabawie poniedziałek na skróty. Mamy dla was zestawy wakacyjnych gadżetów. A dzisiaj, jako że świętują ratownicy górscy, waszym zadaniem jest rozwinąć skrót GOPR.
0: Dzień przewodników i ratowników górskich w kalendarzu. Rozwijamy skrót GOPR, na przykład generalnie odpoczywam, potem robię. Tak mi się kojarzy z wakacjami.
1: No a wy jak byście rozwinęli ten skrót? GOPR. Gdzie odeszła pasja roboty?
0: O Jezu.
1: Poniedziałek pasuje.
0: No mówi człowiek, który niedawno wrócił z urlopu. Rozwijajcie, nagrywajcie głosówki na Messengerze RMF Max do zgarnięcia zestawy wakacyjnych gadżetów od RMF Max. RMF Max. Każda głosówka, która będzie miała to coś, zgarnia gadżety od RMF Max. A teraz to coś od White'a 2115.
2: Piszę do ciebie, śpisz,

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Turyści w Tatrach, jak komuś jest gorąco, to wchodzą sobie do tatrzańskich stawów. Tylko problem jest taki, że tego robić nie wolno. Nie można tego robić nie tylko u nas, ale też nie można tego robić po słowackiej stronie. U nas można dostać 1000 zł mandatu, po słowackiej stronie 300 euro.
3: Także po przeliczeniu, jeśli już ktoś koniecznie chce się wykąpać, ktoś chce się schłodzić, to trochę to nie wychodzi po naszej stronie.
4: Ale jednocześnie przypominamy, że jak nalewacie sobie wodę do butelki z potoku na dole, to ktoś na górze akurat może myć nogi.
2: Taka woda spod samiuczkich stópek.
1: Hej!

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Szukasz miejsca, które zrobi efekt wow? Opera Club Warszawa. Wyjątkowa przestrzeń w samym sercu stolicy. Tu elegancja łączy się z energią, tworząc wydarzenia, o których mówi cała Warszawa. Firmowy event, bankiet czy gala? Z nami wszystko jest możliwe. W konkurencyjnej cenie i z perfekcyjną organizacją. Opera Club Warszawa. Twoje wydarzenie, nasza pasja. W podziemiach Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Plac Teatralny 1. Zarezerwuj termin już dziś. operaclub.pl.
8: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo lody Grycan od 480 do 500 ml w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozielatki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i

0: pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
3: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na źródlanej wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: I po reklamie.
8: Na tarasie.
9: Na dziko.
8: Na leżąco.
10: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
11: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
12: To jest popołudnie z RMF Max. Jest 16. Marta Tyka. Cześć, witajcie. Zapraszam na flash i pogodę. Flash o 16 zaczynamy od świeżych informacji dla kierowców. Dwie ciężarówki zderzyły się na podlaskim odcinku S8 w pobliżu miejscowości Szumowo. To jest odcinek Ostrów Mazowiecka-Zambrów. Droga w kierunku Warszawy jest zablokowana. Trzy osobówki zderzyły się natomiast na S8 w okolicach stolicy. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Białegostoku.
11: To jest RMF Max.
12: We flashu o 16 Włochy. Etna znów daje o sobie znać. Przez unoszący się nad wschodnią częścią Sycylii popiół wulkaniczny będący efektem nowej erupcji do 17 samoloty nie będą lądować na lotnisku w Katanii. W Polsce natomiast groźnie zrobiło się na Mazowszu. Dziś radzimy odpuścić spacer do lasu. Apeluje o to Zespół Zarządzania Kryzysowego w powiecie ciechanowskim. Powodem jest puma, która pojawiła się w okolicach wsi Osiek Wulka. Zgłoszenie o dużym kocie trafiło do nadleśnictwa od myśliwego, który zauważył spacerujące zwierzę. Jeśli ktoś z Was przez przypadek zauważył pumę, nie powinien się do niej zbliżać, ani tym bardziej próbować ją samodzielnie złapać. Powiadomcie służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. I już zdecydowanie przyjemniejszy temat. Lato w pełni, a do sklepów coraz odważniej wkraczają jesienne kolekcje. Jeśli już zaczynacie robić porządki w szafach, w RMF Max przypominamy, letnia odzież nie musi lądować w koszu. Można ją przenieść do magazynu Caritas.
13: Nasze magazyny, zarówno w Zielonej Górze, jak i w Gorzowie Wielkopolskim, cały czas przyjmują odzież w tej chwili letnią, czyli letnie bluzeczki, koszulki, spodenki, sukienki.
12: Mówi Sylwia Grzyb z zielonogórsko-gorzowskiej Caritas. W Opolu z kolei ruszyła zbiórka używanych rowerów.
14: Organizujemy akcję Przynieś rower, odbierz kask. Celem akcji jest promowanie drugiego ponownego użycia przedmiotów.
12: Wyjaśnia Małgorzata Widuto z Opolskiego Ratusza. Akcja potrwa do 10 września.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: Upał tylko na moment odpuścił. Dziś na termometrach mieliśmy okolice 33 i 34 kreski maksymalnie. Jutro do 28-29, a więc wciąż sporo, chociaż i tak trochę lepiej. No ale w słońcu pewnie będzie odrobinę cieplej jeszcze. Biomet niekorzystny, więc z samopoczuciem, z koncentracją będą problemy. Zresztą jak słyszycie. Ciśnienie ma się wahać, więc też trzeba będzie sięgać po kawę. Najlepiej tę mrożoną w takiej upał.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
17: Teraz to już można powiedzieć, pchamy razem ten wózek do przodu.
11: Hity na maksa.
17: Bo jak jest wcześniej w poniedziałek, to trzeba ten wózek ciągnąć. Ale teraz to już pchamy go do przodu, jest po 16.
18: Najlepiej jakby sam jechał. Z górki chyba już będzie, co? Anka i Fiałas, witajcie w RMF Max.
19: RMF Max.
17: Za chwilę do wózka wsiada Dawid Podsiadło, a teraz Moonlight i Fordo. She's an

0: Latał na błysk w RMF Max. A my dzisiaj kłaniamy się GoProwcom, bo dzisiaj ich święto, dlatego w zabawie, poniedziałek na skróty. W głosówkach wy rozwijacie zabawnie skrót GoPr, a my wymieniamy te skróty na gadżety.
1: Bardzo ładnie Dominik wpasował się w porę dnia.
2: Witam, jeśli chodzi o GoPr, to zaraz fajrant, także grilla odpalę po robocie.
1: Może to nie jest najbardziej kreatywne, spodziewam się, że w weekend było podobnie, ale Dominiku, urzekłeś
0: nas. Poprosimy, adres.
1: Z kolei Elwira.
3: A dla mnie GoPr to właśnie wy, czyli główny organizator popołudniowej rozrywki. Pozdrawiam.
1: Dziękujemy.
3: Serdecznie.
1: Dziękujemy serdecznie.
0: Dobrze, że popołudniowej rozrywki, a nie fajnej rozrywki, bo wtedy byłby GoFr, nie GoPr. GoFr.
1: A to też ładnie pasuje do wakacji. Elwira i Dominik dostają wakacyjne gadżety. No widzicie, GoProwcy, jakie pozytywne są z wami skojarzenia.
0: Wysyłamy wielkie serducho do was, a to Eminem w RMF Max.

0: Happiness is so sad. Ten numer pięknie pasuje do newsa o ślubie Cristiano Ronaldo z Georginą w ten weekend na Maderze. Miała być Rihanna, miał być Kylian Mbappé wśród gości. Zgromadziło się mnóstwo ludzi przed kościołem, no i oczywiście zaczęli wrzucać te filmiki, jak stoi para młoda. Przyrzekają sobie i nagle odwracają się i to wcale nie jest Ronaldo i Georgina.
1: Tyle osób łyknęło fake newsa. Ja mam nadzieję tylko, że prezenty, które tam niektórzy przynieśli dla Cristiano, trafiły do tej pary, która rzeczywiście stanęła na ślubnym kobiercu.
0: Sprawdzone info jest takie, że u nas zaraz też będą prezenty. 15 tysięcy złotych do zgarnięcia w naszej zabawie. Casa de Palma za moment finał. Nigdzie nie odchodźcie.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
4: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
5: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
6: Bierzemy.
4: Buen provecho.
6: A to co?
5: No, owoce, ale morza.
7: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Harlem Globetrotters.

0: RMF Max.
1: Rabaty minus 80% w Faktory Ursus Jannopol. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma i wielu innych. Tylko w outletach Faktory Ursus i Jannopol.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
4: I po reklamie. RMF Max.

0: Ostatni dzień lata w RMF Max, Gibbs, Ego i For Money. Zanim on nastąpi, można się jeszcze nieźle tego lata dorobić, wchodząc do naszej zabawy Casa de Palma. A jak to się może skończyć? No sprawdźmy.
1: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Skończyć może się fantastycznie, bo przecież i 15 tysięcy schowaliśmy w kokosach, ale są i nagrody rzeczowe. W każdym kokosie, to najważniejsze, coś znaleźć można. Numer telefonu, słyszycie, już wylosowany, już wybrany. Czekamy, kto w poniedziałek będzie do naszych kokosów się dobierał.
0: No czekaj. Właśnie czekamy, bo to jest trzeci sygnał, a my czekamy maksymalnie 6 i... licząc, że to
2: czekać
0: czwarty,
2: dłużej.
0: Zawsze już mi skacze ciśnienie w tej sytuacji. Piąty. Słuchajcie, JBL Bary, maszyny do popcornu, Instaxy i to wszystko.
2: Łech. I to wszystko przeszło komuś koło nosa, niestety. No, osoba, która nie odebrała od nas połączenia, dostanie tylko gwarantowaną stówkę, mówię tylko, bo to mogło być nawet 15 tysięcy złotych, ale teraz nic, tylko trzymać kciuki za was.
0: Pamiętajcie, w naturze nic nie ginie, zatem jeżeli nie poszło dzisiaj, to gdzie jutro może pójść? No do ciebie jutro może pójść, no po
2: prostu. RMF Max.
0: Więc ty teraz idziesz na przykład po telefon i wysyłasz hasło Max na numer 732 7 za 369 z VAT-em i już teraz wchodzisz do gry, żeby jutro być może odebrać od nas telefon i żebyśmy mogli kokosy strącać dla ciebie.
1: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Kokosy pełne nagród, w tym kasy. Jutro znów do rozłupania. Wejdź do gry teraz, rmfmax.pl, tu znajdziecie wszystkie szczegóły.
0: A to Bausa.

0: kto już po robocie, może stwierdzić, że najgorsze ma już za sobą przynajmniej do jutra. Armin van Buuren w RMF Max. A kto w biurze jeszcze siedzi, bo poniedziałek często na przykład w urzędach trzeba pracować dłużej, zostańcie, bo w RMF Max dużo przyjemności przed wami.
1: W kanale nadawczym będą rozdawane bilety na koncerty Gipsa, Opała, Bledki, czyli na Strefę 57. A my mówimy wam papa, do usłyszenia jutro po 13.
0: Anka i Fiołas, hejo.
2: RMF Max. Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata. W plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Max.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.

0: AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Na lody, na plażę z ekipą.
3: Leżąc.
2: Na chillowanko.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max.
6: Warszawa 95 i 8 FM.
7: Upał tylko na moment odpuścił. Dziś na termometrach mieliśmy okolice 33 i 34 kreski maksymalnie. Jutro do 28-29, a więc wciąż sporo, chociaż i tak trochę lepiej. No ale w słońcu pewnie będzie odrobinę cieplej jeszcze. Biomet niekorzystny, więc z samopoczuciem, z koncentracją będą problemy. Zresztą jak słyszycie. Ciśnienie ma się wahać, więc też trzeba będzie sięgać po kawę. Najlepiej tę mrożoną w taki upał.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Reklama. Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl.
0: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
5: Pora na wakacje.
0: Pora na hybrydę z rabatem.
6: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: I po reklamie.

0: To jest popołudnie z RMF Max. Jest 17. Marta Tyka. Cześć, witajcie. Zapraszam na flash i pogodę. Przed nami burzowe i deszczowe popołudnie. IMGW wydało alerty pierwszego i drugiego stopnia dla 8 województw. Najgorzej może być w północno-wschodniej Polsce. W czasie burz wiatr może się rozpędzać do 100 km na godzinę, więc uważajcie na siebie, bo pogoda może się bardzo dynamicznie zmieniać. Alerty obowiązują do 2 nad ranem. Do mieszkańców 5 województw warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, podlaskiego i mazowieckiego wysłano alerty RCB. Niewykluczone są tam przerwy w dostawie prądu. Zielona Góra już teraz chce się chronić przed skutkami nawałnic. Ruszają prace pod parkingiem na gazowni. Posłuchajcie, co zakłada inwestycja za ponad 11 milionów złotych.
1: Wykonanie zbiorników retencyjnych na wody deszczowe, następnie rewitalizacja nawierzchni, parkingów, tego mała infrastruktura i zagospodarowanie zieleni.
0: Wyjaśnia Łukasz Koziela, przedstawiciel wykonawcy. Wbicie pierwszej łopaty zaplanowano na wiosnę przyszłego roku. W RMF Max mamy niepokojące doniesienia ukraińskiego wywiadu. Alarmuje on, że Rosja zwiększa produkcję rakiet. W niektórych przypadkach miesięczne plany produkcyjne są przekraczane nawet o 200%. Wracamy do kraju ze zdecydowanie przyjemniejszym tematem. Stolica Małopolski wśród najlepszych miast Europy dla pokolenia Z. Wynika z najnowszego rankingu magazynu Time Out. Kraków zajął 7 miejsce, wyprzedzając Paryż, Ateny czy Wiedeń. A na koniec, jeszcze na krótki moment, przenosimy się na lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy, które wystartowały dziś w Birmingham. Mocno trzymamy kciuki za Ewę Swobodę, która o 21.10 wystartuje w półfinałowym biegu na 100 metrów.
2: Na pewno dam z siebie wszystko i po prostu postaram się zostawić serducho i całą moją siłę na tej setce i tego na pewno możecie być pewni.
0: Zapewniła w rozmowie z Robertem Bońkowskim Ewa Swoboda.
3: Sprawdź.
4: Sprawdź.
3: Pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Zerkamy na pogodowe mapy i wygląda na to, że ten tydzień szykuje się bardzo ciepły. Na termometrach maksymalnie jutro 28-29 stopni. No i raczej będzie słonecznie. Nawet jeżeli pojawią się jakieś chmury, to tylko dla urozmaicenia. Deszczu z tego nie będzie. Jak wygląda środa? Maksymalnie do 25-26 kresek. No i też pełne słońce, więc raczej nie odetchniemy. Wiatr też ma wiać głównie słabo. Chwilami będzie wzrastał do umiarkowanego.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Ciepło, cieplej i pranie szybko schnie. Lato na maksa.
7: Dwie minuty po 17. Od razu muszę to powiedzieć. Pokonałam dzisiaj 500 kilometrów samochodem, żeby tu być.
8: Wow.
7: Jechało się wspaniale i mam nadzieję, że gdziekolwiek wy teraz jedziecie, to też wam się będzie miło jechało z RMF Max.
8: Tak, że pokonacie te kilometry. A nie, że one pokonają was.
7: Dokładnie od tego tutaj jesteśmy, żeby było łatwiej. Justyna Borycka.
8: Michał Siwek.
7: Dzień dobry.
8: Nawalamy się z kilometrami.
7: Tak jest.

0: Potężny beat, potężny wokal, to czego potrzebujemy w poniedziałek wieczorem. To jest RMF Max i... Co tak spojrzałaś?
1: Jaki wieczór? Przecież jeszcze słońce świeci normalnie jakby wieczorem?
0: No bo wieczór zaczyna się dla mnie wtedy, kiedy ludzie robotę kończą, a cała masa ludzi 8 minut temu z roboty wyszła.
1: No jest taka szansa, dobrze. Dobrze, kontynuuj.
0: Mogę? Nie, dziękuję, bo ja chciałem powiedzieć stop! O czym teraz myślicie? Tylko uczciwie proszę napisać na Messenger RMF Max.
1: Być może myśleliście właśnie o tym, czy to już wieczór, czy jednak nie i stanęliście po której stronie. Tak też mogło być. Messenger RMF Max, czekamy na wasze wiadomości, lubimy zaglądać wam w głowy po to, żeby jednej osobie codziennie wręczyć 4 wejściówki do parku rozrywki w Zatorze.
0: Można pojechać.
1: Można się nie czepiać też.
0: Ariana Grande. Hate that I made you love me. 17:09 w RMF Max.

0: To był Martin Garrix i Ed Sheeran. Tutaj nie ma wątpliwości, ale jest zagadka, jest pytanie. Co to jest? Wygląda jak niedźwiedź i chodzi po szlaku w Dolinie Chochołowskiej.
1: Czy to jest naprawdę niedźwiedź?
0: To jest niedźwiedź w Dolinie Chochołowskiej. Dokładnie tak! Brawo!
1: Co wygrałam?
0: Zupełnie nic, ale historia jest prawdziwa. Trzy małe i jedna duża niedźwiedzica pojawiły się ostatnio na szlaku w Dolinie Chochołowskiej, no i trochę się ludzie przerazili.
1: No tak, bo tam dużo ludzi chodzi,
0: dużo,
1: ale
0: tak.
1: Ja myślę, że tutaj nie ma co się obawiać aż tak bardzo. Oczywiście trzeba się stosować do wszystkiego, co TPN na ten temat mówi, zachować bezpieczną odległość, nigdzie nie uciekać i dać im przejść, bo one się nie rozpierzchną. Dlatego, że jak mama mówi, że idziemy, to nie ma dyskusji.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: typo.
1: Jak najlepsze wspomnienia. Jak buszowanie po lesie.
2: Jak wygrała we flanki.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato!

0: Ale to są bity. Ale to dobrze brzmi w RMF Max. 30 minut po godzinie 17. Be my man, bring my bell, za nami w RMF Max. A tutaj, słuchajcie, no rzeczy, które sprawiają, że tak serce trochę jednak rośnie, bo czytam właśnie najnowsze dane Eurostatu i się okazuje, że w Unii Europejskiej to my nadal mamy jedne z najniższych wskaźników bezrobocia, tylko 3,1%.
1: Nie, no tak, bo my pracować to my umiemy, tylko zarabianie nam się jakoś tak gorzej idzie.
2: Poczuj.

0: Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699.

0: Pogwarzymy. Posłuchaj już dziś na YouTube i we wszystkich serwisach streamingowych.
1: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie

0: aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuję. Jeszcze raz,
1: czy zjazdy to za mało? W parku rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na majaland.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: I po reklamie.

Zerkamy na pogodowe mapy i wygląda na to, że ten tydzień szykuje się bardzo ciepły. Na termometrach maksymalnie jutro 28-29 stopni. No i raczej będzie słonecznie. Nawet jeżeli pojawią się jakieś chmury, to tylko dla urozmaicenia. Deszczu z tego nie będzie. Jak wygląda środa? Maksymalnie do 25-26 kresek. No i też pełne słońce, więc raczej nie odetchniemy. Wiatr też ma wiać głównie słabo. Chwilami będzie wzrastał do umiarkowanego.

0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: No dzień dobry ponownie w RMF Max i ja, żeby Mai jakoś tak swobodniej to było, komfortowiej, takie tak? Środowisko, które rozpoznaję, to będę Maja.
2: Cześć Maja, słyszymy się?
3: Cześć,
2: Maja, no, powiedz nam, o czym myślałaś w momencie, kiedy zrobiliśmy stop, o czym myślisz?
3: Akurat myślałam wtedy o moim pierwszym pacjencie, a studiuję stomatologię i miałam nadzieję i nadal mam, że ząb się trzyma, a pan nie boi się dentystów.
2: A powiedz, czy ten pacjent to dzisiaj się to wszystko działo, czy wcześniej?
3: Nie, słuchajcie, wcześniej, jeszcze w semestrze, ale często pana wspominam, naprawdę. Mam nadzieję, że wróci.
1: Ja mam nadzieję, że on ciebie nie.
2: Albo tylko dobrze.
3: Albo tylko dobrze.
1: No dobrze, no Maja, no słuchaj, fajna myśl. Ja myślę, że to jest taka myśl godna tego, żeby nagrodzić ją miejscem, w którym też będziesz ujada!
2: Ale miejmy nadzieję, że wszystkie twoje zęby pozostaną na miejscu akurat po wycieczce do Energylandii. 4 bilety lecą do ciebie.
3: Ekstra, dzięki wam bardzo, dzięki.
1: Ale zobacz, dobrze się składa, bo tam na jakiegoś Hyperiona, jak wskoczysz albo inny roller coaster, to plomby mogą powypadać.
3: I pozdrawiam pana Maćka.
1: Matko, ona imię zapamiętała.
0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Coaster Day z zabawą na rollercoasterach.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Rabaty minus 80% w Faktory Ursus Nianopol. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma i wielu innych. Tylko w outletach Faktory Ursus i Annopol.
2: Halo, halo? Tu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Proszę zapiąć pasy. Startujemy w podróż do świata pionierów polskiego lotnictwa w epoce dwudziestolecia międzywojennego. Aeroplany, żołnierskie pieśni, historia Bitwy Warszawskiej i jazzowe rytmy. To wszystko czekać będzie na Was podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Od 14 do 16 sierpnia. Zapraszamy na wystawy, wykłady, koncerty, rodzinne atrakcje i wyjątkową potańcówkę pod gołym niebem. Sprawdź na muzeumpilsudski.pl.
3: Szukasz miejsca, które zrobi efekt wow? Opera Club Warszawa. Wyjątkowa przestrzeń w samym sercu stolicy. Tu elegancja łączy się z energią, tworząc wydarzenia, o których mówi cała Warszawa. Firmowy event, bankiet czy gala? Z nami wszystko jest możliwe. W konkurencyjnej cenie i z perfekcyjną organizacją. Opera Club Warszawa. Twoje wydarzenie, nasza pasja. W podziemiach Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Plac Teatralny 1. Zarezerwuj termin już dziś. operaclub.pl.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Media Expert, taniej masz.
8: I po reklamie.

0: na leżąco.
1: Na słodko.
0: Na długie wieczory. Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
0: Będzie ładnie?
2: Za chwilę pogoda w RMF Max.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Nie ma co narzekać na wysoką temperaturę, bo kiedy jak nie teraz?

0: trakcie wakacji. Zresztą nie będzie trwać wiecznie przecież. Wieczorem może miejscami przelotnie popadać. Termometry mają pokazywać około 27 stopni. Nocą 22. W nocy możliwe przelotne opady deszczu w Warszawie. Najchłodniej ma być we wtorek o poranku. Tylko 16 stopni. No a jutro w ciągu dnia pogodnie, słonecznie, niewiele chmur i maksymalnie do 24 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa.
3: Jeśli chodzi o to lato, to ja policzyłem. Liczby mówią same za siebie. 49 dni lata minęło, 42 zostały, więc jesteśmy w środku lata.
4: W środku lata?
3: W samym środku jesteśmy.
4: To w ogóle tak nie wygląda. Bo są drzewka, co już schyną i tak sobie myślę, no chyba idzie ta jesień.
3: Nie jak idzie. Pójdziesz do... 42 dni lata zostały.
4: Jak pójdziesz do szwedzkiego sklepu z meblami, to tam już jest jesień.
3: Zostaw. 42 dni lata.
4: Dobra, zajmiemy się jeszcze tym tematem w RMF Max. To jest kanał nadawczy Siwek i Boryska z wami do 20.

0: Uważajcie na gardełka, bo można zedrzeć przy takich hitorach. Velvet i Fix Me w RMF Max. 8 minut po 6. A ja wiem coś o darciu gardełka, bo byłam na super wydarzeniu w ten weekend. I bardzo wszystkim polecam. Światowe mistrzostwa.
1: Czyli były huki, gwizdy i darcie gardełka.
0: Dokładnie tak. Mm-hmm. Światowe mistrzostwa w pieczeniu babki i kiszki ziemniaczanej w Supraślu na Podlasiu.
1: Ja przed chwilą miałem slideshow i tak, mi zdjęcia pokazywała.
0: Także... Przepiękne wydarzenie, przepyszna babka, przepyszna kiszka, no super było. I tak sobie pomyślałam, że to są takie niewielkie niby wydarzenia lokalne, o których mało się wie, a jednak mogą zrobić po prostu imprezę wakacji. Dla mnie to była impreza wakacji.
1: I my pytamy o waszą teraz imprezę wakacji, bo ona mogła być niepozorna. Ja na przykład byłem na imieninach teścia w ten weekend.
0: I co?
1: I to nie była impreza wakacji, ale i tak było super.
0: I tak było super.
1: Ale no, wasza tak? Impreza wakacji, proszę bardzo, Messenger, RMF Max, głosówka, wiadomość, pochwalcie się, opowiedzcie o swoich.
0: Gdzie było fajnie?
1: U nas jest fajnie, jest White 2115.
2: RMF Max, hity na maksa.

0: Tak jest. Imieniny, godziny 18 po 6. To jest RMF Max, kanał nadawczy i Jennifer Lopez z Alokiem za nami. A my dzisiaj sprawdzamy, jak wyglądała wasza połowa lata, bo okazuje się, że jest połowa lata dokładnie, tak?
1: Bo okazało się, że wielu ludzi myśli, że lato się kończy. Ja to policzyłem i liczby nie kłamią. 49 dni lata za nami, 42 przed nami, więc jesteśmy prawie w idealnej połowie.
0: No to akurat sprawdzamy sobie, jak tam wasze najlepsze imprezy tej pierwszej połowy lata.
2: Moja impreza wakacji zdecydowanie jest to koncert Calvi i Remik na dniach naszej gminy. Jakiego wiecie, wypizdowia. Ale słuchajcie, ich tak uwielbiam, że nie przeszkadzało mi nawet, że lało, że było błoto. Ja się wybrałam w białych Nike'ach, pamiętam. Wybawiłam się na maksa. Mam z nimi zdjęcie, także uważam, że lepszej imprezy tych wakacji raczej dla mnie już nie będzie.
0: Ale może dla was będzie, albo już była.
1: A może byliście na tym samym festiwalu Kiszki i czego, przepraszam?
0: I Babki Ziemniaczanej.
1: Kiszki i Babki Ziemniaczanej, na którym była też Justyna, dla której to była impreza lata. Dajcie znać o swojej imprezie lata na Messengerze RMF Max. RMF.

0: Dawid Podsiadło, sam środek lata. Pięknie to brzmi w RMF Max. Tymczasem, słuchajcie, będzie można lato i wakacje takie pociągowe PKP poczuć nie tylko w pociągu, bo w Warszawie otwiera się takie centrum konferencyjno-noclegowe, które ma być dostępne w sumie dla wszystkich. No i oczywiście w takim centrum pojawi się też Wars.
1: Wars?
0: Aha.
1: Wars poza pociągiem.
0: Taki stojący, normalnie w budynku. Wars w budynku.
1: Ja chętnie wpadnę, ale jeśli nie będzie... kiwających się stolików i nie trzeba będzie jeść na stojąco w przejściu, to żądam zwrotu kosztów.
0: To ta adrenalina właśnie.
1: No właśnie. Jubilee Ocean House w RMF Max. Postójcie sobie jedząc.

0: Tak sobie myślę, tak na luzie. Ariana Grande, ona chyba lubi kiszkę.
1: Kiszkę?
0: Kiszkę.
1: Ja wiem, do czego to zmierza już, no.
0: Kiszka to słowo, do którego Justyna zaraz zarymuje, zapowiadając prognozę pogody. Kiszka. I 2 minuty. Justyna Borycka.

0: Twój wzrok nie wygląda na pewny.
1: W ogóle nie jest. Bo ja sobie coś napisałam, ale stwierdziłam, że jednak powiem coś zupełnie innego.
0: Wow, czyli będzie wielka improwizacja. Słuchajcie, tak. Tradycji staje się zadość. Rymujemy, zapowiadając prognozy. Dziś rymuje Justyna do słowa kiszka.
1: Zapnijcie pasy. Max. Nie wiem, co w pogodzie zwiastuje latająca nisko pliszka, ale od tego letniego grilla czuję, jak mnie skręca kiszka.
0: Prognoza pogody zaraz. Wielkie oklaski.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
8: Harlem Globetrotter.

0: RMF Max.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Mówisz, nabiał na śniadanie.

0: 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Halo, halo? Tu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Proszę zapiąć pasy. Startujemy w podróż do świata pionierów polskiego lotnictwa w epoce dwudziestolecia międzywojennego. Aeroplany, żołnierskie pieśni, historia Bitwy Warszawskiej i jazzowe rytmy. To wszystko czekać będzie na Was podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Od 14 do 16 sierpnia. Zapraszamy na wystawy, wykłady, koncerty, rodzinne atrakcje i wyjątkową potańcówkę pod gołym niebem. Sprawdź na muzeumpilsudski.pl.
2: I po reklamie.

0: Warszawa 95 i 8 FM.
1: Nie ma co narzekać na wysoką temperaturę, bo kiedy jak nie teraz, w trakcie wakacji, zresztą nie będzie trwać wiecznie przecież. Wieczorem może miejscami przelotnie popadać, termometry mają pokazywać około 27 stopni, nocą 22, w nocy możliwe przelotne opady deszczu w Warszawie, najchłodniej ma być we wtorek o poranku, tylko 16 stopni, no a jutro w ciągu dnia pogodnie, słonecznie, niewiele chmur i maksymalnie do 24 stopni.

0: Samba piżamy, tak? Zawsze to słyszałam.
1: O Boże.
0: Bellini w RMF Max to tak specjalnie na ten weselny sezon, żebyście byli przygotowani już w poniedziałek. Chyba, że u kogoś jeszcze poprawiny trwają, bo tak też może być. To jest kanał nadawczy
2: tak
0: w RMF Max.
2: Ale to na poprawinach jak leci RMF Max, to dobry wybór. To dobrze trafili moim zdaniem. Jest za 10:07.
0: Wow, ale suspens.
2: A my wiemy, ile trwa przeciętne małżeństwo, które...
0: To w tym weselnym klimacie, tak? No dobrze, wjeżdżaj z tym tematem.
2: Wiemy, ile trwa przeciętne małżeństwo, które zakończyło się rozwodem.
0: Aha.
2: I to jest, moi drodzy, dokładnie 15 lat.
0: A podają przyczynę jakąś konkretną?
2: Znaczy tak ogólnie piszą, ale moim zdaniem to przez rozwód. Gdyby nie rozwód, trwałyby dłużej.

0: Powinieneś chyba pracować w jakimś... w jakiejś naukowej instytucji, bo tak dobrze dowodzisz.
1: To powinienem dowodzić. Powinienem być głównodowodzącym.
0: Puka Liwka teraz.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Wbić w kalendarz 21, 22, 23 lato na maksa wyląduje w Krasnystawie. Na scenie Grób Sonzalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli i uwaga, Maryla Rodowicz. 22 sierpnia w Pile odbędzie się Factory of Sound Festival. Festiwal odbędzie się pod gołym niebem w otoczeniu monumentalnych hangarów Pilskiego Muzeum Wojskowego. Wydarzenie odbywa się pod naszym patronatem. Dwie sceny, całonocna podróż przez różne oblicza muzyki elektronicznej, nowa edycja, nowa przestrzeń, nowy poziom doświadczenia. Woody Van Eyden, DJ Matys, Natalie Gioia, Alat, DJ Alien, CJ Stone i wielu innych. To będzie mocny muzyczny odlot. W ten weekend w Poznaniu będzie się działo za sprawą Bittersweet Festival z takim line-upem, że głowa boli. Gorillaz, 21 Pilots, Robbie Williams, Faithless, Major Lazer, Rita Ora i to oczywiście nie wszyscy. I coś dla wrażliwców. W weekend do kin wchodzi romantyczna komedia Jedna noc.
1: Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
5: Nie wierzę!
6: 15 tysięcy złotych!
7: Gratulacje! Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz, jak zwykle, jak idę sobie.
4: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
11: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
12: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
11: Ci panowie z Media Expert.
12: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
13: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
16: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
17: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
18: I po reklamie.

0: Po swojemu.
1: Na spontanie.
0: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa.

was ma jeszcze gdzieś w szafie albo na strychu Tamagotchi. Na takim remiksie tutaj wjeżdżamy. Tako na fide na naszym wakacyjnym Max Party. Witajcie po 22. Są z wami Przemek Grabowski i DJ Raf Mix. Lecimy z kolejną nowością w naszym następnym secie. Wraca Tatuś Trance, Trance Daddy, Marlon Hofstadt i jego świeży beat I Like.

naciśnij guzik, naciśnij guzik, ale co się wtedy wydarzy? Push the button od dziewczyny Sugar Babes. To one miały być odpowiedzią na sukcesy Spice Girls w Wielkiej Brytanii. A my nie jesteśmy jacyś gorsi. W Polsce też mamy takie projekty, takie girls bandy. Julia Żugaj też szykuje swój projekt. Przecież dziewczyny już pokazały, jak śpiewają. Julka odwiedziła ostatnio RMF Max. Zapraszam, sprawdzicie to także wieczorowo na Instagramie. A my sprawdzamy wakacyjne hiciory. Będzie dużo chaosu w naszym kolejnym secie. Another Ich Talk To You. Wróci także Avicii.

brakuje jakichś wielkich scen, wizualizacji, a robią imprezę wszędzie, gdzie się tylko pojawiają. Nawet nie musi być za dużo świateł, najważniejsza jest dla nich muzyka. To holenderski duet Anava, bez wątpienia jeden z największych tanecznych hitów tego lata, Talk to You. Alan Walker też chce mieć taki i w połowie wakacji pokazał kolejną nowość, ale to jest dobre. Jest głośno, nowość Fate z Avo Max czeka na wasze głosy także na liście Hot Bands. Alan Walker otwiera nasz kolejny set.

gwiazdy nam tu zaświeciły. Zaśpiewała Jennifer Lopez, wszystko zmiksował Alok. Ich nowość Everything is Fine. To jest tydzień gwiazd i to dosłownie. To jest doskonały tydzień, żeby patrzeć w niebo, bo Perseidy są już aktywne, a ich maksimum przypadnie nam w nocy z 12 na 13 sierpnia. W tym roku warunki są wyjątkowo dobre. No to będziemy patrzeć i będziemy oczywiście marzyć, bo jak spada taka gwiazda, to trzeba sobie pomarzyć. Teraz będziemy tańczyć, za chwilę coś dobrego od Denzela, a kolejny set otwiera ekipa Dub Dogs w RMF Max. How does it

0: Niech cię kręci, whatever, turns you on, to też nas kręci. Nowość od Axwella w wakacyjnym Max Party. Kręcą nas klubowe bity, dlatego po 23 wrócimy też do nowości od Fischera. A w kolejnym secie DJ Goya i Jason Derulo za chwilę. Oficjalnie dzisiaj miejsce pierwsze listy Hot Bands rządzą w numerze Michiko. Max.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr Jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.

Dziwka i Enklawa chcą więcej, zamykają nasz kolejny set. Witajcie po 23:00, są z wami Przemek Grabowski i DJ Rafmix. A wiecie, jaki jest dzisiaj dzień? No przecież kolejny dzień na wakacjach. Trzeba się z tego cieszyć, trzeba to świętować. Poświętujemy kolejną klubową nowością, bo prosto z Australii wraca do Europy, także do Polski, do RMF Max. Nowość od Fischera

Dzięki, że jesteś tu z nami z RMF Max o tej porze, Trips i Lanberry. I pozdrowienia dla tych, którzy będą w tym tygodniu w Hiszpanii. No to będzie można podziwiać zaćmienie słońca w środę. To wszystko 12 sierpnia Europa dostanie astronomiczne kombo, no bo wiadomo, spadają Perseidy, ale tego samego dnia przypadnie zaćmienie, a najlepiej będzie to widać właśnie w części Hiszpanii, Islandii i na Grenlandii. No to szykujemy się na środę i tańczymy dalej w naszym kolejnym secie Moonlight i Fordo, Alabama 10.

0: to Tame Impala w RMF Max. No dobrze się tutaj bawimy i to może być powód, dla którego czasami wakacje lecą nam szybciej. Słuchajcie, ktoś to zbadał i wyszło, że jak się bardzo dobrze bawimy, to wakacje mogą wydawać się krótsze. Dlaczego? Bo nasz mózg słabiej liczy czas, kiedy uwagę pochłaniają przyjemne aktywności. No ale chyba w wakacje musi być przyjemnie. Jest lato, jest przyjemnie, są nowości. Teraz kolejna, White i ekipa w RMF Max. To coś.
1: Piszę do ciebie, śpisz.

na błysk. To Dawid Podsiadło w naszym wakacyjnym Max Party. A teraz polatamy. O tej porze trance brzmi jeszcze lepiej. No i mamy dla was jeden z największych trance'owych klasyków od Paula Van Dyka, który w Polsce przecież ma mnóstwo fanów. Wraca tu co jakiś czas. To niezapomniane Foreign Angel, które powstało specjalnie na berlińską Love Parade. To jest jego największy hicior w karierze, przy którym do dzisiaj można mieć ciarki. Paul Van Dyk w RMF Max. We'll be right back.

dzień lata to ich nowość na ostatni dzień lata i na środek lata również. Gibbs, Ego i For Money zamykają nasz poniedziałkowy set w Max Party. Jutro kolejny dzień lata, będziemy to celebrować. Zapraszamy wszystkich na imprezę Max Party we wtorek od 21. Czekamy też na muzyczne propozycje, co macie u siebie na imprezowych playlistach. Dajcie znać SMS-owo na 3001. Słyszymy się jutro. Dzięki za dzisiaj. Przemek Grabowski i DJ Rafmix. Cześć!